żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie krew się moja lała, krew się moja lała. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele,

powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Kuku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele.

0: gdzieś, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Co?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: Chodź, ocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: Co?
1: Nie możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz jak skok!
0: Badruj mnie, nie badruj mnie!
1: Ale

0: Radio Zagrajče, everybody, live it up!
1: Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały, jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki, ej.

8 lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga.
1: We don't waste our time with those annoying DJs. It's Grizzly Internet Streaming.

kotle, dziś będziemy tańcować, trzeba nogi smalować, weźmie mi se za ręce, to ja cię zoprowadzę. Raz, dwa!

Puja kamudawa, puja kamudawa. On szeptał kochana, daj buziaka z rana. On szeptał kochana, daj buziaka z rana. Ej, ona się wstydziła, ale nie broniła.

środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi